0: turabananya na kino kiganiro ndafise kibanze mwana ku murongo. Allo.
1: Allo, ni sawa.
0: Ego na mahoro, ni mpore namwe.
1: Ego ni mpore.
0: Ninda tu telefone yatumbere hegeza i radio.
1: Eh?
0: Hegeza i radio.
1: Ah, okay. Nzafunze.
0: Allo.
1: Allo.
0: Mhm. Ninda tu telefone witwa gute?
1: Bayitwa Yan Trey.
0: Oui toi?
1: Yann Prey.
0: Yann Prey. Ubahega Yann.
1: Ba mi jawe turabana na Liam.
0: Urabana na Liam. Ufisi myaka ingahe?
1: Myaka 12.
0: Ufisi 12.
1: Eh.
0: Aha, wowe muri kino giye cy'uburuhuko ibiko gukunda kurangura nibi.
1: Je umuri umwanya ivyo guteka canke ukoropanye.
0: Aha.
1: Eh.
0: Urakoze.

0: n'abasogoko
1: bano bana murumvise ko kuvyina babizi cyane kandi ari byabo ani uramaze kuririmbira abavyeyi muhira uhora baririmbira ukunda kuririmbira nde
2: mama
1: ahora cakubwira gute
2: cambwira ngo kuvuze neza
1: Dorcas nawe uramaze kuririmbira mama
3: ego
1: aha wamuririmbiye gute
3: ndamuririmbira munyana
1: munyane wamuririmbiye abi nawe uhora ukunda kuririmbira nde
4: mama
1: ego ani ninde yagutwaye muri club
2: Sheba
1: nuwe yagutwaye Sheba muravukana murabana ego Dorcas ninde yagutwaye muri club nawe
2: Sheba
1: abi ninde yagutwaye
4: Sheba
1: mwese mwatwabana Sheba
4: n'abandi bari hari
1: mara mubwiye none mwarakoze ego muri club wizi kigabi hamande yo kuvyina kubuzi ubunyurazi kuvyina ikindi bakwigishije niki
4: kubaranyigisha gutamba
1: gutamba ego ani nawe
2: baranyigisha gutamba
1: Dorcas na wewe
2: gutamba
1: na wewe kugira ngo twakira n'abandi bana bariko baratwumviriza canke bifuza ko tubonana na kino kiganiro shaka mwebwe mutashe twakira abandi bana sivyo
4: ego
1: duhere kwa Dorcas utaije nde wewe je numve ko wibagira ari abageni amaze kuvyinira wewe barahari uramaze kuvyina abageni muri dot nivyo gato
3: oya
1: murabavyinira na rimwe je nzokubwira uzoze kumvyinira sivyo ego utaije nde none urataije nde ntacu reka duhere basi kwa abi ego abi utahije nde wewe
4: jewe jewe nahije
1: abushaka utahije nde na nabo basi mutegurana muri club
4: nahije nahije abi na edisi njena kihen na nis
1: ego
4: na mirka na wina na Dorcas
1: ego ani na utaijende
2: kaije kren es wina Dorcas kalin
1: Sheba. Merci. Dorcas, c'est notre agenda. Dorcas.
3: Na hujye yuchi. Kerene. Erisi. Wina. Ani. Abi. Nise. Na Mirka.
1: Ego.
3: Mukaera.
1: Ego. Urakoze Dorcas. Nandi dutahije mwebwe. Abandi bana bose muri club Vumera. N'abandi bana b'abagenzi banyu mwigana. Ndatahije n'ababyeyi banyu. Sivyo?
3: Ego.
1: Nabo muvukana. N'abagenzi banyu mukunda gukinana. Muranahije na jewe murakoze mwaryohewe mbega none mu kiganiro mwaryohewe muzogaruka kumvyinira ego wakoze kuza ani mu kiganiro sivyo ego Dorcas na wakoze kuza mu kiganiro ego abi wakoze kuza mu kiganiro ego Jewe nitwa urumva twari kumwe n'abana none ntaka yakomara kugenda mutambaje nanje nitwa gute je nitwa Krista nitwa Tantine Kiki
4: Tantine Kiki
1: Tantine Kiki nitwa Krista Tantine Kiki sivyo